powyciągali nieszczęśliwe ludzkie zwierzęta z dziur zabitych deskami ze szkła stłuczonej butelki. Dali gaz, karabin, pałkę i puścili na ulicę. Biegną za mięsem naszych pleców, za miękką kością ciemienia. W kudłach ich piersi kołysze się Matka Boska z martwym dzieckiem w ramionach. A gdy wszystkich już skażą w fałszywym sądzie, na podstawie fałszywych dowodów fałszywi sędziowie, zapanuje w końcu prawdziwy spokój. Stare kobiety będą spokojnie umierać w kolejkach. Fabryki bez strajków zwiększą produkcję kalekich odwłoków. Zmęczony naród zamknie powieki, by oddychać ciszą cmentarzy. Zmęczony naród zamknie powieki, by oddychać ciszą cmentarzy.

zabici powracają, oskarżają. Winmami stoją w oknach i za progiem. Schodzą z lodowych schodów i przystają na każdym stopniu. I krwią znaczą drogę. Pokazują na serce, na czoło. W świetlicy chłopskiej w izbie robotnika stukają.

0: Nowa jakość kultury. Tylko w DAB Plus i internecie.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drab. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drab. Dłoń ogrzeję, dubeltówkę wezmę, wyjdę i buch, buch. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
2: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: W palenisku ich zakopię, pójdę w karczmie sączyć dzban.
2: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Jak wysączę dzban, to jeszcze buch karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzową zaś popieszczę łasą na pieszczot lep.
2: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczot lep.
1: Ale zgubi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dwu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu, pstotu, pstotu. Syk usłyszy ten, co trzeba, co już na mnie oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa. Ten, co na mnie oko ma, wykopie trupy dwa. Od tej chwili już do stryczka bliziuteńko jak przez sień.
2: Więc nie tkwi pan w złych nawyczkach i póki czas się zmieni.
1: Dynda, dynda, stryczka cień.
2: Więc póki czas się zmieni.
0: Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2.

0: Radio Opole 2. Tu gra sztuka.
1: Byłaś ze mną cały PRL. Potrafiłaś bić się i wykłócać. Dziś ci muszę śpiewać jak Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj, bo o wolność cały PRL bił się umysł twój i czyn i słowa. Dziś, gdy prawie osiągnęłaś cel, to mi mówisz, że chcesz emigrować. Jak bez ciebie odbić się od dna? Całkiem nie wiadomo, lecz wiadomo, że wewnętrzna emigracja trwa. To w tej chwili jest najgorszy pomysł na dziesiątkach politycznych scen. Tłum cwaniaczków chce mnie robić w konia. Jest mi wciąż potrzebna niby tlen. Twoja lekkość, dystans i ironia. Rządzi większość, sens tych rządów znam. A bez ciebie i dwóch zdań nie skleję. I gdy z nimi się w dyskusję wdam, oni nie zmądrzeją, ja zgłupieję. Oni wciąż traktują niby śmieć moralności mej nakazy wszystkie. Lecz gdy przegram, chcę pociechę mieć, że przegrałem w twoim towarzystwie. Chcę cię mieć przy sobie noce dnie. Więc mnie proszę, nie strasz swą absencją. Ukochana, nie opuszczaj mnie. Nie wycofuj się, inteligencjo.

nas, gdy w zaułki dnia tacy powszedni, przypadkowi i bezwiedni i popledli spłodziliśmy. Tak, czekał on na to wiele długich lat i w okamgnieniu, w zachwyceniu świat się zmienił, kiedy ty mi

0: Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie.
1: Z przodu może troszeczkę, niech pani obetnie grzywkę. I z tyłu bym prosił, żeby zostawić wszystko.

Radio Opole 2. Tu gra sztuka.

0: Jose!
1: Radio Opole 2 w DAB+ i internecie.

0: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.
1: Zbyt często mnie pytają ludzie,

0: Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.
1: Już kąpię się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręca kran. Nie dla mnie już natryskiem zrasza czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschnie już inny pan. Korzysta już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało, trąc frotem, nie pamiętasz już o tem, jak czekałem z łopotem spragnionych ust.

0: to nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głos.
1: Kochany, dzwonisz, jak to miło.
0: A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie, mówiła:
1: tak, bo ja się często kąpię.
0: Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś. Tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już nad tryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się, kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało, trąc frotem, nie pamiętasz już o tem, jak czekałem z lopotem spragnionych ust. Spragnionych ust.
2: Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia, tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach nocy.

Single Game genialnego Moonrise z płyty No Rewind otwiera kolejne wydanie progresywnej zmiany roku. Sobota, 25 dzień kwietnia 2026 roku. Kłaniają się Wam bardzo nisko Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek i zapraszamy wspólnie na wieczór pełen muzyki, pełen uniesień, także refleksji, dlatego że zanim przejdę do kolejnej opowieści na temat płyty No Rewind Moonrise, to oczywiście nie ucieknę od tego tematu, który był w naszym progresywnym świadku zdecydowanie numerem jeden w ostatnich dniach, czyli odejście Mariusza Dudy z Riverside. Mnóstwo już teorii narosło wokół tego zjawiska. Ja też się dzisiaj do tego odniosę, ale pod koniec programu i to tylko muzycznie. Nie mam zamiaru rozgrzebywać czegokolwiek. Wydaje mi się, że obie strony, zarówno Mitlow, jak i Mariusz Duda, napisali już praktycznie wszystko na ten temat. Ja, mimo iż bardzo tego żałuję, to jednak uszanuję decyzję zarówno jednego, jak i drugiego. I odniosę się przede wszystkim muzycznie. Natomiast teraz wracając już do płyty No Rewind, projektu Moonrise, któremu to zawiaduje Kamil Konieczniak, to jego premiera miała miejsce 14 kwietnia tego roku. Ja otrzymałem tę płytę dwa dni wcześniej i miałem do dziś tylko jeden dzień przerwy, kiedy w ogóle tego albumu nie przesłuchałem i to była środa, moi kochani. Wtedy zagłębiłem się, podzieliłem sobie dzień na Pink Floyd i na Arkonę, czyli była klasyka progresji psychodelii plus polski surowy black metal. Ciekawa mieszanka, muszę przyznać. Natomiast No Rewind to jest ta płyta, której słucham praktycznie codziennie od początku do końca i za każdym razem, kiedy dobiega ta 52 minuta i 4 sekunda, to zaczynam żałować, że ta płyta jest tak krótka. Ale jest taki magiczny przycisk jak repeat i ja z niego bardzo często na mojej wieżyczce w domu korzystam. 8-utworowy album. My już w poprzednim tygodniu mieliśmy okazję zapoznać się z lwią częścią tej płyty. No i dzisiaj także sporo z tego albumu. Za nami Single Game, a przed nami, moi kochani, jeszcze na tapet wzięte When We Play By Heart i Friends of Blood. Fantastyczny zespół w świetnym składzie, dlatego że i Ania Batko, i Marcin Staszek to są świetni wokaliści. Potrafią swoim śpiewem zepchnąć w krainę refleksji. Tak ja to przynajmniej odbieram. Plus jeszcze gitarzysta, którego usłyszycie w utworze Friends of Blood, czyli Marcin Kruczek. Zwróćcie uwagę na okładkę. Ona różni się od tego, co zespół prezentował na przynajmniej trzech pierwszych wydawnictwach, no bo potem mieliśmy jeszcze Travel Within, no i oczywiście No Rewind. I oczywiście mamy kwestię rodzinną, bo Eryk Konieczniak jest autorem tej znakomitej okładki. Island Music Studio to wydawca, 14 kwietnia 2026 roku. Tę datę zapamiętam. W przyszłym roku, jak czasy pozwolą, to na pewno zaprezentuję Wam tę płytę na pierwszą rocznicę. A tymczasem wybieramy się w daleką, długą, mam nadzieję owocną podróż z grupą Moonrise. adam.wolek@radio.opole.pl to adres mailowy. Zapraszam do pisania. Wasze życzenia muzyczne postaram się spełnić. Jak na razie mi się udaje.

Jedno jest pewne, do tej płyty Moonrise będziemy bardzo często wracać, a ja myślę, że i do samego projektu, bo warto będzie sięgnąć także po wcześniejsze nagrania, jak na przykład po Inner Souls Pendulum, dosyć często przeze mnie swego czasu tutaj mocno eksploatowane. Natomiast tam jest wiele innego również dobra, jeżeli chodzi o dyskografię Moonrise, no bo mamy choćby The Lights of a Distant Bay, jest także Stopover Life, Travel Within, mamy również epkę Single Game, a także płytę koncertową Live in Przeciszów. Tam też te kompozycje są zwarte, produkcja jest świetna i też kapitalne wydanie tego koncertu. Tyle jeżeli chodzi o Moonrise. I jeszcze jedna rzecz mi w głowie zaświtała, bo jakiś czas temu pytaliście o grupę Coramin. W przyszłym tygodniu na pewno wrócimy do Coramin. To będzie 2 maja, więc majówkę wrócimy sobie do takiego właśnie grania i myślę, że najnowsza, ostatnia katatonia również się nada. Co sądzicie? Napiszcie także pod filmem zapowiadającym ten program. Natomiast teraz zmieniamy kraj, zmieniamy klimat. Jedna z najważniejszych dla mnie płyt, moi drodzy, miała premierę 22 kwietnia 2003 roku. Zespół, którego jestem oddanym fanem, wtedy strasznie mi tą płytą przyłożył. I nie dlatego, że ona jest ciężka, a dlatego, że ona w ogóle nie jest ciężka, jeżeli chodzi o ciężar gitar czy bębnów. Opet płytą Damnation pokazał coś, czego wcześniej nie robił. Płyta jest spokojna, płyta jest duszna, a z drugiej strony niesamowicie neurotyczna. Płyta, która powala na kolana od pierwszego do ostatniego taktu. Ale co się dziwić, skoro już od dłuższego czasu z zespołem współpracował Steven Wilson, a na tej płycie również udzielił się nie tylko jako producent, ale również jako instrumentalista, bo zagrał na klawiszach, również na melotronie i udzielił również swojego wokalu. Travis Smith jest autorem okładki, a samą inżynierią nagrania zajął się Frederick Rindall. Oczywiście Opeth to Mikael Åkerfeldt, Peter Lindgren, Martin Mendez i Martin Lopez. Tak wygląda skład zespołu. A my słuchamy już do końca pierwszej godziny, moi drodzy, to już wam teraz zapowiadam, zespołu Opeth i znakomitej płyty Damnation. Zastanawiałem się, czy zacząć od Window Pane, czyli tego kawałka, który otwiera płytę. Chyba jednak nie. Zrobimy inaczej, moi kochani. Zaczniemy od In My Time of Need, a potem m.in. Death Whispered a Lullaby.

pierwszej części rozważań nad płytą Damnation zespołu Opeth, oprócz In My Time of Need i Death Whispered a Lullaby, do której to swoją drogą tekst napisał Steven Wilson, zmieściło się jeszcze Closure, znakomity, neurotyczny, bardzo duszny i też mocno niepokojący utwór, jak zresztą cała płyta. Ja tylko powiem, że płyta Damnation jest tą spokojniejszą bliźniaczką, tą bardziej zamkniętą w sobie, a jednocześnie o przepięknej duszy. Jaką bliźniaczką, jakiej płyty? Chodzi o Deliverance, która ukazała się rok wcześniej i jest to płyta, która jest utrzymana w podobnym klimacie, tylko że jest mega ciężka. Jest death metalowa wręcz. Bardzo podobne okładki i dlatego te płyty traktuje się jako siostry, jako bliźniaczki. I też tematyka bardzo podobna. Polecam podczytanie tekstów, polecam sprawdzenie. Tematyka jest bardzo ciężka. Tematyka śmierci, tematyka samotności. Ważna tematyka. Szczególnie w dla nas żyjących w dosyć trudnych czasach, patrząc też przez pryzmat tego, co dzieje się z młodymi ludźmi i z jakimi problemami natury psychicznej muszą się mierzyć. Warto poczytać te teksty, warto wyciągnąć wnioski. Natomiast my pozostajemy w klimacie, pozostajemy też przy płycie Damnation. Warto oddać jej cześć, bo jest to płyta zdecydowanie wielka. Kończy się krążek utworem Weakness. My zakończymy go tym, który płytę normalnie otwiera, czyli Window Pane. Ale zanim ten kawałek, to jeszcze Hope Lives, czyli nadzieja odchodzi. Ale nie od nas, bo naszą nadzieją jest muzyka. Opeth.

Teatr Snów, czyli zespół Dream Theater, otwiera drugą godzinę progresywnej zmiany rocka. Scena czwarta, Beyond This Life, z albumu Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. Przed nami jeszcze scena szósta, czyli Scene 6, Home. To są dwa przepiękne, bardzo długie utwory, bo 11 i 12 odpowiednio minut trwają te kawałki. 11, ten ponad 11-minutowy już za nami. Zapytacie, dlaczego zdecydowałem się cofnąć aż o 27 lat, bowiem 26 października 1999 roku ukazała się ta płyta. Ano dlatego, że to było jedno z waszych życzeń i dlatego jeszcze proszę was o kontakt z anteną adam.wolek@radio.opole.pl. To mój adres mailowy. Jeżeli jesteście na Facebooku, a jest was tam całkiem sporo, to zapraszam do pisania pod filmem zapowiadającym audycję, czego chcielibyście posłuchać na przykład w przyszłym tygodniu. Ja mam taką sporą listę życzeń i jak na razie udaje mi się je spełniać. Oczywiście szperając po mojej płytotece. Moi kochani, Marcin Głowinkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ostatnia godzina naszego spotkania. Jesteśmy z wami do północy, jesteśmy z muzyką. Będzie dzisiaj także jedna premiera, która być może was zaskoczy, bo będzie to premiera brytyjsko-fińska, a raczej fińsko-brytyjska. I muzycy kojarzeni raczej z metalem, a nie rockiem progresywnym, ale o kogo chodzi, to usłyszycie za chwilę. Dream Theater najpierw, scena szósta, czyli Home, po rok 1999. Pamiętam, jak ta płyta wychodziła. Wtedy miałem ją na kasecie. Kupiłem dlatego, że była płytą miesiąca magazynu Metal Hammer. A ja 26 października 1999 roku byłem w czwartej klasie liceum. Zaczynałem czwartą klasę liceum. Zapraszam. Dream Theater.

ciekawostką związaną z albumem Metropolis Part 2 Scenes from a Memory jest to, iż ten album cały jest sequelem jednego utworu, czyli Metropolis Part 1 The Miracle and the Sleeper, który ukazał się w roku 1992 na płycie Images and Words. A jeżeli chodzi o Images and Words, to była pierwsza płyta, na której na klawiszach zagrał Jordan Rudess. Przesympatyczny człowiek, goszczący niegdyś właśnie w tym studiu w Radiu Opole, kiedy to był w stolicy polskiej piosenki podczas festiwalu nie tego opolskiego, a festiwalu perkusyjnego Drumfest. Dał wtedy fantastyczny koncert w Filharmonii Opolskiej i zapraszał nas na Queens, bo jak mówił, on mieszka w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, a tam mieszkają sami sympatyczni, fajni ludzie. I coś w tym jest. Tyle jeżeli chodzi o Dream Theater, moi kochani, a teraz zagłębimy się w świat taki dosyć enigmatyczny, dlatego że mamy połączenie śpiewaczki operowej, która przez wiele lat była wokalistką zespołu metalowego, power metalowego, gotyk metalowego, jak zwał, tak zwał, ale była w zespole Nightwish. Chodzi oczywiście o Tarję Turunen, która po odejściu z Nightwish po wydaniu płyty Once i po zakończeniu trasy koncertowej Indovira kontynuuje solową karierę. Ona jest raczej mniej udana niż to, co robiła w Nightwish. Natomiast teraz zdecydowała się na dosyć egzotyczną kooperację. Mianowicie jej najnowszy singiel, czyli I Don't Care, nagrała, uwaga, z Cradle of Field, czyli z niegdysiejszymi black metalowymi wampirami z Wielkiej Brytanii. Nie pokuszę się jeszcze o jakąś specjalną recenzję tego singla. Mogę tylko powiedzieć, że ma kilka naprawdę chwytliwych melodii, plus ten wokal Daniego gdzieś tam w tle sobie pobrzmiewa, ale to już nie jest to, co było na przykład From the Cradle to Enslave czy Dusk and Embrace i na kilku jeszcze innych płytach Cradle of Field. Ja widziałem ich na żywo w Krakowie, zabrzmieli fantastycznie, natomiast wokalnie Dani już tak nie do końca daje radę z tym piskliwym, wampirycznym wokalem. Niemniej sam efekt tego, co zrobiła Tarja z Danim, jest ciekawy. Posłuchajcie. I Don't Care.

którego również bardzo szanuję i miałem okazję poznać ich wszystkich praktycznie. Jest mi przykro z tego powodu, że Mariusza nie zobaczymy na razie w Riverside. Zobaczymy, co wydarzy się w przyszłości, bo absolutnie niczego nie można wykluczyć. Nie takie powroty bywały, a z drugiej strony, jaki będzie los Riverside, czy znajdą innego wokalistę? Oczywiście są tacy, którzy piszą, że i mówią, że byłoby to świętokradztwo, że tak się nie robi, że... No właśnie. A Genesis, a Marillion, nie wiem. Jak dla mnie wszystkie te kapele, nawet po zmianie wokalisty, były świetne. Co prawda to były już zupełnie inne zespoły, tak? Jak w przypadku Marillion, Genesis również. Genesis trzykrotnie zmieniało wokalistę i ostatnia płyta z Rayem Wilsonem, ja uważam, jest genialna. Ale jak będzie z Riverside? Wydaje mi się, że czas pokaże, a czas też powinien uleczyć pewne rany i mam nadzieję, że panowie powiedzą sobie kilka ciepłych słów, bo 25 lat historii i tych wielkich sukcesów, także komercyjnych, bo tego absolutnie nie wolno uciekać. Ja się zawsze bardzo cieszyłem z tego wielkiego komercyjnego sukcesu zespołu Riverside. Nie chciałbym, żeby to zostało zaprzepaszczone. Miliony fanów, bo tak trzeba to liczyć na całym świecie. Trudno się do tego odnieść. Moi drodzy, dlatego odnieśmy się do tego muzycznie. Patrzę na Marcina Głowięgowskiego, który już trzyma rękę na guziku, żeby wam zaprezentować. Ja zastanawiałem się długo, jakie dwa utwory przygotować na... w kontekście Riverside, na to pożegnanie Mariusza, miejmy nadzieję czasowe, chociaż sam dosyć radykalnie to opisał. I wybrałem dwa. Z nowszych czasów oczywiście Friend or Foe, który jest dla mnie znakomitym utworem i też bardzo mocno się z nim utożsamiam. A drugi utwór to takie troszkę zaklinanie rzeczywistości. The Same River, czyli ta sama rzeka. I może Mariusz zdecyduje się po dłuższych rozmowach z kolegami na to, że wejdzie ponownie do tej samej rzeki. Zobaczymy. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Progresywna zmiana roka dobiega końca. Nam było miło gościć w waszych domach. Dobranoc.

0: Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.
1: Muzyka bez słów.
2: Witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Jazz w Polsce, antologia 1950-2000, kolejne utwory. 1 maja słuchaliśmy pierwszych trzech albumów. Nagrania są pogrupowane chronologicznie. Płyty od pierwszej do piątej noszą tytuły: Początki 1950-1960, Wielkie Otwarcie 1961-1970, Normalizacja 1971-1980, Młode Lwy 1981-1990 i Profesjonaliści 1991-2006. Krążek zatytułowany Spotkania na szczycie obejmuje wspólne nagrania polskich i zagranicznych artystów z lat 1950-2000. Jest to pierwsza antologia jazzu w Polsce. Jej wydawcą jest Polskie Radio, redaktorem muzyk i dziennikarz Jan Borkowski. Zamiarem autora, jak sam wyjaśnił, było pokazanie, jak przenikał jazz do Polski, jak liczne i różnorodne stylistycznie jest środowisko muzyków jazzowych w Polsce.

0: Muzyka bez słów.
1: Seifert, album jednego z najlepszych na świecie improwizujących kwartetów smyczkowych, Atom String Quartet, poświęcony kompozycjom najwybitniejszego jazzowego skrzypka na świecie, Zbigniewa Seiferta. W zasadzie skazany jest na sukces. Zawsze jednak coś może pójść nie tak. Zbigniew Seifert zrobił dla jazzowych skrzypiec mniej więcej to samo, co Jaco Pastorius dla gitary basowej, Charlie Parker dla saksofonu, Clifford Brown dla trąbki i Art Tatum dla fortepianu. Był wirtuozem, któremu wirtuozeria nie przeszkodziła być wielkim muzykiem. Zbigniew Seifert, album po prostu Seifert i Atom String Quartet.

0: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.
1: Zapomniana klasyka.
2: Dla wielu nazwisko Henryka Mikołaja Góreckiego wiąże się niemal wyłącznie z trzecią symfonią, symfonią pieśni żałosnych, która w połowie lat 90. XX wieku zawojowała świat, przebijając popularnością wiele utworów z gatunku muzyki rozrywkowej. Trzeba jednak pamiętać, że muzyka Góreckiego to o wiele więcej. Całokształt jego twórczości pozostaje w muzyce zjawiskiem niezwykłym i, by użyć słów Andrzeja Chłopeckiego, szlachetnie osobnym. Kompozytor nigdy nie oglądał się na obowiązujące mody, konsekwentnie tworząc własny muzyczny świat, porażający siłą ekspresji i oddziałujący na emocje słuchacza nieraz już od pierwszych dźwięków utworu. Muzyka Góreckiego stanowi wreszcie znakomite odzwierciedlenie znaczonej zmiennością nastrojów i silnymi kontrastami charakteru osobowości twórcy. Jej złożoność, a jednocześnie niesłychana prostota nie tylko wzbogacają obraz muzyki polskiej XX wieku, ale również, a nawet przede wszystkim, świat muzycznych doświadczeń i emocji każdego z nas. Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego.

0: folkowe brzmienia.
1: Jaromir Nohawica to legendarny czeski poeta i pieśniarz. Na początku swej działalności jedynie pisał teksty dla innych artystów. Sam zaczął występować dopiero w 1982 roku. Na swoim koncie ma około 200 pieśni oraz 9 albumów. Znany jest również z tłumaczeń na język czeski, utworów i sztuk innych artystów. Moje smutne serce i Jaromir Nohawica.

0: kravatka bílá.
1: To tak vravíš každej.
0: Hlavu si zaklopí.

jahve a nic mi nedovolil. A Vladomerta hrál nám blues.

0: tu daje fucie.
1: A co za żonę wezmiesz, Sima?
0: Ja mlczę, a Vladomirka hrá nám blues.

mém životě, pomoz mojí opuštěné duši. Já noc co noc.

0: folkowe brzmienia.
1: Jarzębina to tradycyjny, wielopokoleniowy zespół żeński, kierowany przez Irenę Krawiec. Należy do najaktywniejszych na ziemi janowskiej, uhonorowany został licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Składa się z grupy śpiewaczej i obrzędowej. Zespół prezentuje bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar jednogłosowych pieśni obrzędowych i powszechnych, których źródłem jest tradycja ustna, oparta głównie na przekazach rodzinnych oraz różnego rodzaju śpiewnikach o charakterze religijnym i narodowym. Łoj, dolo, moja dolo, zespół Jarzębina z Kocudzy.

siedmi kochałem po ośmi, oj, a teraz nie kocham, bo do wojska poszli. Zebym ja wiedziała, ze pude za gdowca, oj, to bym se uwiła w junece.

Kasiu, za ucie pałace, oj, a tu w każdym kutku cztery podpiracy. Chwaliłeś się, Jasiu, zemach porekoni, oj, a tu po chlidinie szczur za szczur.

zrobić, żeśmy zrobili łojuzy. Marysia z Jasiem ożenili.

się, Marysiu, dobrze cię tu będzie, oj będzie, se siedziała z kurami na grzedzie. Nie muszę, oj wezmę sznura i juhu, wezmę udusę. Kochałem jednego, co prawda ładnego, oj niech spróbuje drugo.

Nie przegap kultury. Znajdziesz nas w DAB Plus i online. Słuchać i słyszeć.

We're not making love anymore, zaśpiewała bohaterka dzisiejszego programu Barbara Streisand. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski. Przy mikrofonie Marzena Milcarek. Niewiele gwiazd może pochwalić się karierą tak długą i owocną jak Barbara Streisand. Gwiazda, która czuje się równie dobrze przed kamerą, jak i za nią. Sprzedała więcej płyt niż jakikolwiek inny żyjący artysta. Z jej talentem i ambicją sukces przyszedł szybko, ale gdyby posłuchała matki, mogłaby go nigdy nie osiągnąć. 2 dni temu Barbara skończyła 84 lata. Urodziła się na Brooklynie 24 kwietnia 1942 roku w rodzinie Żydów o polskich korzeniach. Jej dziadkowie pochodzili z Galicji i terenów pod zaborem rosyjskim. Ojciec uczył gramatyki, a matka była szkolną sekretarką, która wcześniej próbowała swoich sił jako śpiewaczka operowa. To po niej Barbara odziedziczyła talent i z nią ćwiczyła śpiew. Dzieciństwo przyszłej aktorki nie należało jednak do najszczęśliwszych. Jej ojciec zmarł, gdy dziewczynka miała zaledwie rok. Chociaż matka ciężko pracowała, by zapewnić rodzinie przetrwanie, ze wczesnego dzieciństwa Streisand najlepiej zapamiętała ubóstwo, brak czułości i poczucie odrzucenia, jakie najmocniej odczuwała wśród innych dzieci. Czułam się wtedy jak odrzutek. Ojcowie innych dzieci przychodzili po pracy do domu. Mój nie, mówiła po latach w jednym z wywiadów. Nie była też szczęśliwa, gdy matka w 1946 roku wyszła ponownie za mąż za Louisa Kinda. Ojczym Barbry nie przepadał za nią, a w ramach kary za najmniejsze nawet przewinienie zamykał dziewczynkę w łazience. Jak się okazało, nie było to tak straszną karą, jak sobie wyobrażał. W łazience mogłam przesiadywać godzinami, zostało mi to do dziś. Tam jest najlepsza akustyka, powiedziała po latach Streisand. Jej matka chciała, by dziewczynka nauczyła się pisać na maszynie i została sekretarką. Miała stabilny zawód. Uważała, że plany córki o wielkiej scenicznej karierze nie wypalą. Po latach Streisand zdołała docenić niechęć matki do jej wyborów. Dziś cieszę się z tego, że matka we mnie nie wierzyła. Gdyby było inaczej, zapewne zostałabym wybitną sekretarką, mówiła w jednym z wywiadów. Posłuchajmy teraz największych hitów Barbary Streisand.

Barbara Streisand zaczynała jako bileterka, po 3 latach występowała na Broadwayu. Kiedy miała niecałe 17 lat, wyprowadziła się z domu i postawiła na niezależność. W styczniu 1959 roku skończyła szkołę i przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie pracowała jako kelnerka, recepcjonistka, bileterka, szatniarka w gejowskim klubie oraz opiekunka do dzieci. Pomieszkiwała u znajomych, kiedy tylko mogła, odbywała praktyki w teatrach i uczyła się aktorstwa. Zaczęła występować w nocnych klubach i chodzić na przesłuchania do musicali. Oficjalnie zmieniła też imię na Barbara, bo jak sama powiedziała, chciała poczuć się jedyna w swoim rodzaju. W 1962 zadebiutowała na Broadwayu w sztuce I Can Get It For You Wholesale. Był to nie tylko krok w stronę wielkiej kariery, ale też jej pierwsza wielka miłość. Zakochała się w swoim scenicznym partnerze Eliocie Gouldzie. Szybko zamieszkali razem, a 3 lata później zostali rodzicami. W tym czasie Barbara podpisała kontrakt z Columbia Records, zaczęła wydawać płyty, występowała w kolejnych spektaklach i w telewizji. Po 64 roku wszystko, czego tknęła się Streisand, stawało się przebojem. Jej 2 kolejne albumy pokryły się platyną. Telewizyjny program My Name is Barbara okazał się hitem i zgarnął kilka nagród Emmy. A broadwayowski musical Zabawna dziewczyna stał się największym hitem kilku kolejnych sezonów. Ponad 130 tysięcy osób w 1967 roku oglądało jej koncert w Central Parku. W 1968 roku Zabawna dziewczyna trafiła na duży ekran. Wcielająca się w rolę Fanny Bryce, Barbara zgarnęła za tę kreację Złotego Globa oraz Oscara. Miała 26 lat i był to jej kinowy debiut. W kolejnych latach wystąpiła jeszcze w filmach Hello Dolly, W pogodny dzień zobaczysz przeszłość, No i co, doktorku, i Tacy byliśmy. W 1976 Streisand zagrała główną rolę w Narodziny Gwiazdy. Była też producentką i kompozytorką. Film został co prawda średnio oceniony przez krytyków. Niektórzy nazywali go nawet nudnawym, ale pozwolił samej Streisand na odstępstwo od jej dotychczasowego klasycznego wizerunku gwiazdy Broadwayu.

Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2. Słuchać i słyszeć.

Drugą godzinę słuchać i słyszeć rozpoczęliśmy od utworu I've Dreamed of You z płyty Love Like Ours. Śpiewała bohaterka dzisiejszego programu Barbra Streisand. W życiu nie wszystko jednak szło po jej myśli. Małżeństwo z Elliotem Gouldem przechodziło kryzys i ostatecznie zakończyło się rozwodem. Po kilku latach wielkie muzykalowe widowiska przestały zarabiać w kinach. Widzowie chętniej oglądali w kinie takie produkcje jak Easy Rider niż taneczne popisy do broadwayowskich hitów. Coraz częściej pojawiały się też głosy mówiące, że z aktorką ciężko się pracuje, bo jest wyjątkowo wymagająca i bezczelna. Ona nazywała te zarzuty szowinistycznymi bredniami. Powtarzała, że jest perfekcjonistką i chce dać swoim fanom dopracowany materiał, za który płacą dużo pieniędzy. Dała się poznać z tej najbardziej ambitnej strony, gdy postanowiła zekranizować krótkie opowiadania Izaka Baszewisa Singera Jentl w Yeshiva Boy o pochodzącej z Polski żydowskiej 16-letniej dziewczynie, która przebiera się za chłopca, by móc uczyć się w szkole talmudycznej. Przeczytała je w 1968 roku, ale walczyła o scenariusz każdego dolara i możliwość wyreżyserowania filmu przez kolejne 15 lat. Zanim padł pierwszy klap, scenariusz opowiadający historię Jentl zmieniano 20 razy. Główną bohaterkę należało też postarzyć o 10 lat, by dobiegająca 40 Streisand mogła ją zagrać. Chociaż film Jentl zdobył przychylne recenzje, daleko było krytykom do zachwytów z okresu zabawnej dziewczyny. Niemniej Streisand była chwalona za reżyserię i podjęcie tematu zmieniania norm przypisanych danej płci przy jednoczesnym uniknięciu robienia komedii z głównej bohaterki. Za reżyserię Jentl Barbra Streisand otrzymała Złotego Globa i później dwukrotnie stawała za kamerą.

W latach 90. Barbara Streisand wyreżyserowała i wystąpiła jeszcze w Księciu Przypływów i Miłość ma dwie twarze. Bohaterki tych filmów kończyły u boku ukochanych mężczyzn. Barbara Streisand uznała zatem, że pójdzie za ich przykładem, bo do tej pory przez długie lata zaniedbywała swoje życie prywatne i rodzinę. Z Elliotem Gouldem rozwiodła się jeszcze w 1971 roku. Potem nie wiązała się z nikim na długo. Nie utrzymywała też serdecznych kontaktów z synem. Zbliżyli się do siebie, gdy okazało się, że jest nosicielem wirusa HIV. Nawet kiedy na jakiś czas straciłem z nią kontakt, ani przez chwilę nie wątpiłem, że mnie kocha. To niesamowita kobieta. Jest dla mnie największą podporą, mówił Jason Gould w jednym z wywiadów. W końcu w 1997 roku Streisand pozwoliła znajomym zorganizować dla siebie randkę w ciemno. Szybko okazało się, że aktor James Brolin został jej ukochanym. Po zaledwie roku znajomości para wzięła ślub i od tej pory są nierozłączni. W ostatnich latach Barbara Streisand ograniczyła aktywność zawodową, od dekady nie zagrała w żadnym filmie, a ostatnią płytę wydała w 2016 roku, ale nie odmawia sobie okazjonalnego występu na scenie. Teraz, mając na swoim koncie Oscara, Emmy, Złote Globy oraz 53 złote płyty, 31 płyt pokrytych platyną i 14 o statusie multiplatyny, Barbara Streisand może po 6 dekadach wyjątkowo aktywnej kariery oddać się przyjemnością emerytury. A love like ours, miłość taka jak nasza, album amerykańskiej piosenkarki Barbry Streisand, wydany w 1999 roku. Większość materiału na płycie odnosi się do małżeństwa i związku Barbry z aktorem Jamesem Brolinem, którego piosenkarka, jak już wcześniej mówiłam, poślubiła. I jeszcze z tej płyty posłuchajmy kilku utworów.

pana, proszę pana. U nas lepiej jest niż w Stanach. Jak dowodzą nowe dane, nam kryzysy nie są znane. Mamy niskie dość podatki i

tylko muzyka. Radio Opole 2 to cały świat kultury. O kulturze rozmawiamy poważnie i z pasją. Radio Opole 2.

Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2. Radio Opole 2. Kultura w cyfrowym brzmieniu.

Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas, w Radio Opole 2. O kulturze rozmawiamy poważnie i z pasją. Radio Opole 2.

Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie. Nie tylko muzyka. Radio Opole 2 to cały świat kultury.